Melodia. Non-stop. Dynamik, ach Melodia. A kak mi nravica ona. Na gas, vincom, na gas sama. Ja nie zbawiaju wolnych